karima wodore mo wilie pagi wereza karima wodore mo odale so adale ilu majawari lu musipa odale so adale ilu majawari.

studio. Nasina pekisa yo kolinga basi bazali na mbongo. Oka ndenge azali kopelela yo kisasa mobimba, Mario. Yo moto za na diplome mitano. Diplome ya liboso ozwaka na Canada. Ya mibale ozwaki na Londres. Ya misato ozwaki na États-Unis. Ya minei ozwaki na Sorbonne na Paris. Ya mitano ozwaki na ULB na Bruxelles, Mario. Lukana no mosala. Ah!

mano, Baba. Wasare, kichopo mabondidi kostombela kajimozu na calling sotieno jaringa. Usiepu bomuda ero, jako chele. Kajeli kitopta asinewe, ulitondo.